to mitamu ko jako kami raino alaka kanaram kita hewai bla basambi minda rajki.